0: Radnice umístí během léta v centru města, v parcích a v okolí sportovišť na lampy veřejného osvětlení štítky s čísly. Lidé je budou moci využívat při volání na nouzovou linku 112. Záchranáři díky tomu budou moct lépe identifikovat místo události a osoby v nouzi, pokračuje mluvčí tamní radnice Jana Kaněvová.
1: Souřadnice očíslovaných šumperských lamp mají k dispozici složky integrovaného záchranného systému. Operátor hasičů anebo záchranné služby tak podle čísla lampy okamžitě zjistí přesnou polohu volajícího a může bez dalšího zdržení navigovat zasahující jednotky na místo události.
0: Česko posílá do Francie vrtulník, který pomůže s hašením rozsáhlých lesních požárů na jihu země. Vrtulník Black Hawk soukromého provozovatele, který unese velkokapacitní bambivak o objemu 3450 litrů, odstartoval dopoledne z letiště Přerov. Do francouzského regionu severně od Marseille by měl dorazit dnes večer. A také hasiči v jihošpanělské Andaluzii stále bojují s rozsáhlými požáry. Tamní úřady informovaly o nálezu další už 12. oběti. Dalších 23 lidí je pohřešovaných.
2: Počasí.
0: V noci bude v našem regionu oblačno, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů, zítra přes den oblačno s teplotami 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Vítr zítra slabý severní 2 až 5 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Kosmonautů v Karviné pozor je tam nehoda osobního auta s motorkářem. Provoz je tam omezený. S opatrností projedete a přejeme bezpečnou jízdu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Český radio v Ostravě. Wydarzenia.
4: Dobry wieczór, piątek, 10 lipca 2026 roku, imieniny Anieli i Filipa. Przed mikrofonem wita Państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. W Trzyńcu ruszyła przebudowa części oczyszczalnych ścieków. Dojdzie przede wszystkim do odnowienia głównego budynku, do którego zostaną przeniesione pomieszczenia dla pracowników oraz zaplecze techniczne. Jak powiedział rzecznik Północnomorawskich Wodociągów i Kanalizacji Marek Zibert, ta część inwestycji będzie kosztować prawie 50 milionów koron. Kolejne 40 milionów pochłonie gruntowny remont zbiornika fermentacyjnego w pobliżu Huty Trzynieckiej. Nowe przychodnie otworzy po remoncie poliklinika w karwińskiej dzielnicy Mizarów. Jak powiedziała Jana Majerowa z karwińskiego ratusza, obecnie ruszył remont drugiego piętra pawilonu, gdzie ma powstać 5 nowych gabinetów. Stanowiska nie są jeszcze obsadzone, ale miasto prowadzi już na przykład rozmowy z dentystą. W najbliższą środę w Rzeszowie rozpocznie się jubileuszowa 20. edycja Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Na imprezie, która potrwa do 21 lipca, zaprezentuje się ponad 700 artystów z 8 krajów i 3 kontynentów. Jak napisał Zwrot, Zaoldzie będzie reprezentować zespół Suszanie z Suchej Górnej, a gościnnie wystąpi w Rzeszowie także kapela Lipka. Dzisiaj piątek, a zatem czas na audycję tematyczną. Tę dzisiejszą nazwałem Muzyczne i poetyckie pasje Karola Kurzysza, a zatem posłuchajmy jednej z piosenek autorstwa bohatera dzisiejszego wieczoru. Nazywa się Gwara jako dzwoneczek, a z panem Karolem śpiewają jego najbliżsi.

Karol Kurzysz z Piasku, gawędziarz, znawca folkloru i historii naszego regionu, obchodził w lutym 80. urodziny i to wtedy zaprosiliśmy go do rozmowy o jego życiu, miłości do tradycji i związanych z tym zainteresowań. Zabrakło jednak wówczas czasu na rozmowę o muzyce i poezji, a to też jest wielka pasja pana Karola. No to zapraszam ponownie do przytulnej drzewiunki państwa Kurzyszów, stojącej tuż przy drodze z Piasku na Baginiec.

0: Panie Karolu, myśmy rozmawiali już w tym roku. Było to chyba na przełomie lutego i marca, kiedy pan obchodził swój jubileusz życiowy, 80. urodziny, i obiecałem, że wrócę. Bo jedna rzecz, cośmy wtedy zapomnieli, to pana twórczość poetycka i muzyczna. Ja myślę, że to jest temat, który na pewno naszych słuchaczy zainteresuje. Panie Karolu, jak się zaczęła właśnie ta pana przygoda z tą poezją? Mnie się wydaje, że tu w Piosku obrodziło ludźmi pióra, bo na przykład na pana stodole jest deskal przedstawiający ciotkę Chraścinkę, prawda? Znaną tu gawędziarkę, poetkę. Czy to miało wpływ na pana?
1: Ja w pierwszym rzędzie bym chciał powiedzieć, że się absolutnie nie poważam za poetę, bo tych parę wierszy, parę piosenek, które się mi podarzyło stworzyć, to powstało sporadycznie na podstawie jakiegoś impulsu, na podstawie jakichś emocji. Nigdy nie było tak, żebych siedział i powiedziałbym sobie, napiszę wiersz albo piosenkę, bo na to dużo czasu trzeba mieć. No jak się to zaczęło? Przyznam się, że już od mała ja miał słabość do poezji, bo i nauczyciele, kiedy mnie uczyli języka polskiego, starali się w nas obudzić. Tu w tej szkole ludowej kierownik Swoboda, później w Jabłonkowskiej wydziałówce nauczycielka Buczyńsko dawali nam za zadanie uczyć się wierszy różnych. No i mi się to zapodobało na tyle, że ja już w młodości próbował jakieś rymowanki, zresztą skoro każdy w młodości próbował, i to mi zostało.
0: A to były wiersze w języku polskim czy już gwarowe?
1: W języku polskim. Do dziś sam mnóstwo z nich pamiętam z tych wierszy i podziwiam poetów i naszych tu śląskich, którzy takie fajne dzieła wytworzyli poetycki, a w dodatku gwarom.
0: Ta gwara do tej poezji u nas stosunkowo późno przyszła, tak oficjalnie, prawda? Bo była tu ciotka Chraścinka, ale tak na poważnie to chyba dopiero w latach 70., kiedy profesor Kadubiec zaczął wydawać te sprawy. To była wtedy pani Ewa Milerska, pani Aniela Kupiec, pani Anna Filipek, prawda?
1: I wiele dalszych, i podziwiam ich, i mam wielkie zasługi na tym, że ta gwara może po kilku stuleciach zaniknie tu. Chyba to tak dopadnie, ale w tej poezji zostanie i będzie przypominać ten nasz język śląski.
0: Bo ona właśnie kultywuje ten język, bo przyznajmy sobie szczerze, ten język gwarowy u nas jest coraz bardziej zachwaszczany.
1: Ja się przyznawam, że ja mam trudności. Niekiedy razem się mi wspominam w języku czeskim i nawet rosyjskim, a trudno mi znaleźć niekiedy taki wyraz po naszym, choć się tym interesuję, tą gwarą, i nawet spisuję taki te archaiczne wyrazy. Coraz więcej jest problem z tą naszą gwarą, głównie u rodzin, kiedy posyłam dziecka do czeskich szkół. Te dzieci już mówią po czesku. Tak sobie myślę, że dopóki się zachowie to szkolnictwo polskie, tak ta gwara nie zaniknie. Ale jak zaniknie szkolnictwo, to niebezpieczeństwo jest. Ale ja myślę, że to jest to niebezpieczeństwo po obu stronach Olzy.
0: Pani Alena Stara, była kronikarka jabłonkowa, wydała słownik gwarowy teraz. Są wokół tego różne kontrowersje, jeżeli chodzi o pisownię, prawda, tę czeską. Takie słowniki wydawał też świętej pamięci Władysław Milewski, prawda?
1: Montyn słownik od Mileckiego, taki mały słowniczek od Janka Kluza z Blafów też. Ja to jak się wspomnimy, jakiś taki archaiczny wyraz, z którym jeszcze używali moi tu starsi koledzy albo przodkowie, to skonfrontuję to z Mileckiego słownikiem i zapisuję.
0: Wróćmy jednak do poezji, pańskiej poezji. Mówił pan, że pierwsze wierszyki były oczywiście w języku polskim. Kiedy pan odkrył, że właśnie ta gwara może być tym tworzywem?
1: No, ale jak już powiedział, mnie to już od młodości interesowała ta poezja, bo sądzę, że w dobrym wierszu idzie w paru wierszach powiedzieć to, co w prozie trzeba na to parę stronic. To mnie zainteresowało, jest to taki śpiewne, jest tam ten rytm, jest rym, czyli jest to taką kategorię wyższą jako ta proza. Jak się mi wydaje, nawet jak się starał w młodości, porę rymowanek takich złożyć, później się stalo tak, že nebolo to nikdy celovo, že bych šedil a povedal, napíšem vierš alebo piosenke, ale myšiel by jakší impuls, jakože emocia silno, ktorá mňa skloniva do tego pore vierši napísať. Ale som to viešťo vierše taký okoličnosťové, či to už bylo jakší jubileuš, alebo kejší v mladosti v PZK, že už odzalo za vše Mikulajovky a tam mimo tých podarunkov bylo kupa poezii. Ľudia tam dokladali vieršiky taky komične rúžne. Takže tak sa zdažilo, že od času do času mne naviedí tako múza poeticko. I což si napíšem, ale nepísal to nikdy celovo, jakoši, že bych chcel robiť jakomši poezie. A vždycky což jaký notatky, okaži do šuflody. S tým, že po letách mi zrobí decka i moja žena takou nespodzianke na 70 let, okaži pochladali tie moje notatky i dali vydrukovať taký malý zbír mojej poezii.
0: Ostatně mi go pan podaroval. A či to například věrce pojavili se kedyž například v jakých praše tutaj?
1: Ne, pojavili se těch pár exempláří, které byly vydrukované, to služí tak více rodině i tým ľuďom, kterých se to dotyčí, bo tam většinou to jsou taky věrce okoličnosťové. Jak by měli spotkání klasové, zresztą s mojím bývalým profesorem Danielem Kadubcem, to se mi udalo tam napísat takovou trošku historii tej naší klasy, abo v chore kapela, hej, kdo při tým spotkání zažek napísal taký věrš o muzice, no i jakší šostře na urodiny, abo tak, no. Takže takto sporadičně, už aj dlouho nic nenapísal, bo považujem se tých poetů za to, že vím, že to nima prosté. Napísať jakší věrš, bo v prozě to se łatwiej píše, ale uložit coś do věrša, żeby to mělo jakýś sens, to je trudniej. To już jest taki kunszt troszkę.
0: Píše pan nie tylko wiersze, ale teksty do piosenek. Zresztą w tym tomiku właśnie są teksty i z nutami. A wiem, że jest kanał na YouTubie, gdzie można pana piosenek wysłuchać i zresztą jest taka płytka, prawda?
1: Taki kolega, pan Goryl, chciał to odebrać tą płytę i bez mojego pozwolenia to Kasi na YouTube włożył od tego czasu tam, jak się to idzie wyszukać.
0: Jak to było z tą muzyką? Bo pan należy do pokolenia, które właściwie wchodziło w życie w tych latach 60., prawda? A to wtedy rodziła się nowa muzyka. Nie już było tak zwanej tej dechówki, a przychodziły nowe impulsy, prawda?
1: No, tak to było. Właściwie wyrósł na Big Beatie. Ten mój rocznik to na Beatlesach my wyrostali. Tych nowoczesnych zachodnich piosenek to było trudno. To my siedzieli przy radiu Luxemburg i posłuchali na taśmie, natoczali z tego jako chłopcy o tych 16-17 roków zaczęli coś tworzyć, choć by tym nie rozumieli tym słowom. No ale później grał jeszcze więcej kapelek z jakimiś przerwami.
0: Pan grał na gitarze?
1: Ja, na gitarze. Pierwsza kapela to była takim światowym mianem. Nazywały się to...
0: Pamięć.
1: No, nie zależy na tym. Później to były weterani, było to Spektrum.
0: Coście grywali tu w Piosku?
1: W Piosku. Do dzisiaj jako mnie to troszkę mierzi, bo my z tych podi tu Pioszczanski i w ogóle na Jabłonkowsku wyciśli dechówkę, bo wtedy w Piosku dechówka długi roki fungowała. No a my zaczęli jako chłopcy zaczęli grać takie popularne młodzieżowe utwory, no tak ta młodzież se nas żądała. Czyli były takie wypadki, że my grali na jednym festynie na przemian. Dechówka grała, a grali my.
0: I kto wygrał?
1: Niestety mnie to mierzi, ale skończyło to tak, że ta dechówka odeszła z tego festynu. Do dzisiaj mnie to troszkę mierzi, ponieważ mam wrót. Dechówkę mam wrót wszystkie żanry. Utwory, które są dobre i dobrze są zagrane. No ale później my grali większością muzyki taneczną, bo na balach, na festynach, na takich rozmaitych uroczystościach rodzinnych, wesela i tak dalej. Migrowali nawet w Polsce i daleko za obrębem Jabłonkowa, bo wtedy jeszcze tych kapel takich młodych nie było. Było to trudno, bo my mieli jednak tego sprzętu. My zganiali bony, aby się kupić mikrofon. Stołoż miejscowy nam zrobił reproduktor. Kolega, który sprawował telewizor i ten zaś pospojował nam to. Także było trudno z początku, ale dobrze się na to wspominał, bo jako w młodości mówię kupa takich zażytków pięknych.
0: Rozumiem, że graliście światowe przeboje, ale też polskie i czeskie. A czy już próbowaliście sił we własnym repertuarze?
1: Nie. My byli taką kapelą mieszaną, czesko-polsko, dycki i on miał taką tendencję tam coś włożyć po naszemu, ale bardzo się to nie udawało, czyli swojej twórczości mnie nie mieli.
0: A te własne piosenki pan zaczął pisać kiedy?
1: To nie ma tak długo, bo parę tych tekstów, bo ja się starał tłumaczyć jak się ty z angielskiego te teksty, ale to tak przypadkiem jakoś, bo to jak się rym powstał, do mnie nie ma problem stworzyć jakąś melodię, muzykę. Właśnie to jest, ten tekst dopasować do tego, także to powstało tak już po tym, jak już przestał grać. To było też większością z jakiejś okazji, bo u nas w domu się dziecko śpiewało. Cała rodzina muzykantów, ojciec, mama, dwa bracia, dwie siostry. Przy różnych robotach, co jak drzyli deliny albo obracali siano, to się śpiewało. Śpiewało się każdą niedzielę w kościele. Jeśli się nie szło do kościoła, to mój tata w domu czytał postyle rano w niedzielę i śpiewało się piosenki kościelne, znów ich dziesiątki na pamięć. Ale jak zacząć grać troszkę na gitarze, że to na tych imprezach rodzinnych rozmaitych wszyscy pogrywali, pośpiewowali. Tak się zdarzyło, że w jakimś wolnym czasie chyba ta pierwsza piosenka powstała przy Bałtyku, kiedy my tam byli 10 dni, bo kiedy nie miało co robić na plaży. Jakiś kolega tam zagnął gitarę i stworzył taką piosenkę Kakaowy Song. A to się zapodobało rodzinie i tak jak potem we wolnych chwilach parę tych piosenek skomponował. I zaś takim przypadkiem, że jak obchodził 70 roków, dostał tam od krewnych taki kupon zapłacony nagrywani w studio moich utworów. Długo to trwało, ze dwa roki, niż ja się zdecydował. Potem jak zaszedł w Jabłonkowie taki studio i pytał ich kolegę, który grał akordeon na basę i zrobimy dwie próby z całą moją rodziną i nagraliśmy. A jaki to jest, taki to jest, ale jakoś pamiątka do tych moich potomków będzie, z tym, że nie każdy mu się zdarzy, żeby mógł być we studio, kaj się nagrało i żeby słyszeć swój głos tam, kaj się jeszcze.
0: A te płyty można gdzieś kupić?
1: Nie można to kupić, ja to rozdzielił najbliższej rodzinie, która miała interes. Tak samo jak o tą publikację tych, ty wiesz, taka i tej piosenki, to nie idzie nic i nabyć. Mimo to taką wartość. No a z tymi wierszami to jest tak, jak mówił, że podobały się mi. Wszystkie te wiersze też jak był ciekawy, skąd się to w mnie tak zebrało. A parę lat temu się przy remoncie domu, kiedy się narodziła moja babcia z domu Śliwkowa w Istebnej, się naszło porę rękopisów, kaj brat Jakub, młodszy brat od mojej babci, troszkę popisał historię rodziny Śliwków, skąd się zebrali w tej Istebnej i te dzieje całe, a między innymi tam jest taki napisany fragment, że se pamięto, że w tym domu rodzinnym, tam się nazywa ta dzielnica na Kurzyszowskim koło Ewangelickiego Kościoła w Istebnej, tam się naszły rękopisy tego mojego wujka, a on tam przypominał, że tam czasami w tym domie podczas wakacji przebywała poetka Maria Konopnicka i jeszcze jedna poetka z Lwowa, że tam przebywały, a ten mój wujek i tą moją babcią im towarzyszyli w przechadzkach po tej Istebnej i tam kasi w miejscowości pod Bukiem się to nazywał, że tam pisały artykuły do gazet i z tą swoją poezję. I nawet trwają taki poszukiwania, że Maria Konopnicka do zbioru wierszy napisała dedykację do mojej babci. Że dedykuje to Marylce, bo ona się nazywa Maria. Nie zdołał to jeszcze nąść tą książkę, ale widocznie coś tam w niej zostało, w tej mojej babci i może w tych genach się to troszkę dostało aż do Piosku, bo ona się zebrała Kurzysza z Piosku. Ta moja babcia i tu w tym domu żyła. A co ciekawe, między tymi rękopisami jak znalazł odbitki, jak się skeny z pism, które pisała babcia swoim rodzicom albo bratowi do Istebnej wierszem. To mnie zaciekawiło i muszę to Kasi przepisać, bo ten rękopis ciężko się to czyta. Jednak gwarą to historie a jednak wierszem pisane. A to się mało zdarza. Także tam czuję te początki jakichś tych moich zainteresowań tą poezją.
0: Mówi pan o poetyckich i muzycznych genach. Jak to jest z pana dziećmi, wnukami? Czy kontynuują te tradycje waszej rodziny?
1: Muszę powiedzieć, że tak, bo jednak cała rodzina jest muzykalna. Śpiewu i wszystkie moje dziecka umią zagrać albo na gitarze, albo tam coś na fortepianie. Nawet wszystkie wnuki są muzykalne. Pilnuję tego, żeby każdy jakoś tą podstawę muzyczną miał, bo to bardzo pomogło człowiekowi w żywocie.
0: Czyli tu w Piosku na pewno muzykowanie nie zaginie.
1: Muzykowanie w Piosku ma wielkie tradycje. Zresztą ja to opisał w tej książce, jak było 550 roków w Piosku. Tak jak to troszkę zmapował już od pierwszej wojny światowej. Zawsze tu była kapela w Piosku. Kapela Dechowo, że z początku, albo tam Gajdy, a tak. A trwa to do dziś. W tym roku powstała nowa kapela. Bo dwie. Możemy się pochwalić tym, że kupa muzykantów w tych kapelach ludowych, czy to jest je, Nowina, tam prymaszem je Wirtus, Pioszczan. Kapela Gorole w Mostach, tam je prymaszem Matuszyny. Christian Heczko w Lipce. Teraz jakiś Gorzołka tu grał w tym Świerczeniu. Tobolowa teraz założyła nową kapelę i są trzy kapele kościelne nawet. Czyli, że tutaj o tradycję myślę, że to nie zaginie i że ta muzyka w tym Piosku będzie brzmieć dalej. Nawet chciałby to kiedyś realizować, dać do gromady tej kapele do jednego. Jeszcze na jedną ją zapomniał. Krzyżowa w Umnej też grał w kapeli, a też tu jest w Piosku. No, to już by się dało kupa o tym mówić. Mam z tego radość, że wprawdzie jakiś taneczny i kapele tu teraz nie ma, bo ich ubyło, bo to już są dzieje teraz. Tą kapelę ciężko zapłacić, ale te kapele ludowe są, a to bardzo dobrze robi.

Wysłuchali Państwo audycji pod tytułem Muzyczne i poetyckie pasje Karola Kurzysza. Na zakończenie jeszcze jedna piosenka pana Karola, Mom chałupę pod zieloną. A zza mikrofonu żegna się już z Państwem autor audycji Jacek Sikora. Życzę miłego weekendu. Do usłyszenia.